Dzień dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym polskim graniu w Radio Szmu. Polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku. Tak się składa, że dzisiaj będzie głównie po polsku. Chyba mam jeden kawałek, który będzie po angielsku. No i to wszystko. Dobra, 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. I na tej częstotliwości możecie nas słuchać w Aberdeen lub w okolicy. A jak mieszkacie dalej, to wiadomo, włazicie na neta www.szmu.org.uk i co? No i godzina 19 w każdy czwartek. Zapuszczacie radyjka, albo komputery, albo telefony, co chcecie. I słuchacie. No i słuchacie nas, tak. Cały miesiąc katowałem was polskim rokiem progresywnym, a teraz będę was katował polskim współczesnym rock'n'rollem. Tak, i na początek to, co słyszeliście, to był Organek. Właściwie Tomasz Organek i on firmuje swoim nazwiskiem zespół. No i kawałek to był Mississippi Folk News, album Czarna Madonna, album wydany w 2016 roku. No dobra, jako że zaczynamy, pierwsza część to właściwie klasyka i takie głębokie brzmienie rock'n'rolla, no to gramy dalej. Kim Nowak i kawałek My.

No i tak gwałtownie kończył się kawałek Wiosna, a śpiewał go znowu organek. Znowu i pewnie zagra za chwilę znowu, a potem jeszcze raz znowu. Tak, poprzygotowałem 4 kawałki organka. Dobra, Kim Nowak to było przed chwilą, potem był organek, znowu z tej samej płyty. No a teraz mamy Muchy, a piosenka to szaro-różowe.

No i tak zaczęliśmy drugą część naszego rock'n'rollowego programu. I ta część to jest taka lekko zabawa stylem, lekko satyryczna. Zresztą satyrę za chwileczkę usłyszycie. No, to przed chwilą to był Pull the Wire, Życie to Western, a teraz będzie, uwaga, Łydka Grubasa. A co to będzie? Kojarzycie, tak? To było po dwóch nutkach. Gramy od samego początku.

Tak, rapapara, rapapara. Kojarzycie, nie? Tak. Bardzo, bardzo fajny taki satyryczny kawałeczek. No a teraz uwaga, nie wiem, satyra chyba jest w nazwie zespołu, bo zespół nazywa się 13 w samo południe i to będzie Hell Yeah. To jedyna piosenka grana dzisiaj po angielsku, więc jak zaczynamy, to posłuchajcie.

Tak, tak, taki, taki, taki swobodny styl stadionowy ze Stanów Zjednoczonych. Tak, to był 13 w samo południe. No, całkiem fajnie grają. Dobra, jeszcze raz dzisiaj Kim Nowak. Tym razem to będą skrzydła, a to jest kawałek z albumu Wilk z 2012 roku. Posłuchajcie.

No i tak brzmiał właśnie Kim Nowak z piosenką Skrzydła. No a teraz kolejny kawałek, jeszcze raz Pull the Wire, tak? Graliśmy już. I znowu będzie taki mały wypadek przy pracy, bo znowu będzie satyra, a ta satyra jest na oczywiście na pieczarki, czyli inaczej mówiąc pirat drogowy i Pull the Wire.

No jak to po dżinglu, trzecia część programu, prawda? I to już jest właściwie taka końcóweczka z radiowymi przebojami. I to wszystko oczywiście rock and roll. Przed chwileczką słyszeliśmy Kate Moss, znowu organek, tak, znowu organek, z albumu Głupi. Album został wydany w 2014 roku. Kolejna piosenka, powtórzę się, znowu organek. Znowu Tomek Organek, tym razem piosenka Niemiłość i znowu się powtórzę, bo to już trzecia piosenka z tego albumu, Czarna Madonna. Album, piosenka Niemiłość. Posłuchajcie.

No i tak wybrzmiała niemoc. Małe sprostowanie, bo powiedziałem przed chwilą, znaczy ileś tam kawałków wcześniej, że zagramy po angielsku. No właśnie, zaśpiewają po angielsku, a nie zagrają. Dobra, to tak, żeby po prostu się mojej polszczyzny nie czepiać. No teraz już prawie końcówka jeszcze raz. 13 w samo południe i kawałek Miasto. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: No tak, tak to właśnie wybrzmiało do końca. To było miasto, 13 w samo południe. To drugie to był zespół, a miasto to jest tytuł po prostu. I to jest piosenka z albumu 2. No tak go zatytułowali. Album został wydany w 2017 roku. No dobra, dzisiaj zasuwałem troszeczkę z muzyką, a sam mało gadałem. Niektórzy się pewnie cieszyli i to bardzo, że więcej było muzyki niż mnie. No bo tak dużo przygotowałem materiału. No i co? No i trzeba by było powolutku kończyć. A co za tydzień? A wiecie, ja jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem, że mamy powtórki. No to tak mi się przypomniało teraz. W soboty o 8 rano i w niedzielę o 21. Fajnie, nie? Na sam koniec przypomniało mi się. No tak, byłem zaaferowany tym, że jest tyle muzyki, że troszeczkę po prostu zapomniałem. No co za tydzień? Za tydzień, nie wiem, jeszcze raz znowu coś z rock'n'rolla, bo wiadomo, rock'n'roll wiecznie żywy. No i chyba to będzie tak. A potem pomyślę nawet może nad muzyką operową czy operetkową. Nie wiem, jeżeli się wam, może się wam spodobać coś takiego. Ci, którzy mnie znają i mnie słuchają, to mogą mi dać znać, a ci, co mnie nie znają, no to nie mają ze mną kontaktu, to trudno. Będziecie musieli się po prostu pomęczyć i posłuchać. No to więc do usłyszenia za tydzień i no. No właśnie tak.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

0: Dzień dobry, Aberdeen. Tuż po 9:00. Witam się z wami bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Lidia Konar, a przed nami godzina naszego śniadania po polsku w Szmu FM. Mam nadzieję, że kawa już zaparzona, śniadanie gotowe. Zaczynamy sobotę razem. Przez najbliższą godzinę będzie oczywiście tylko polska muzyka. Ta dobrze znana i ta, którą być może odkryjecie na nowo. Zajrzymy też do kalendarza, sprawdzimy, kto dziś świętuje imieniny, jakie ważne wydarzenia przypadają na tę datę i ile dni zostało nam jeszcze do końca roku. Dzisiaj przypada również 110. rocznica urodzin Edwarda Fischera, poety, autora tekstów piosenek, radiowca i człowieka, którego słowa znamy z wielu polskich przebojów. Przypomnimy jego historię i oczywiście posłuchamy jednej z jego piosenek. Będą też informacje kulturalne, sprawdzę, co ciekawego dzieje się tej jesieni w Aberdeen i w innych zakątkach Szkocji, gdzie warto zajrzeć, czego posłuchać, co zobaczyć. No i oczywiście nie zabraknie naszego mini koncertu życzeń. Będą piosenki na wasze życzenia. Zostańcie więc ze mną. Śniadanie po polsku właśnie się zaczyna. Tu Lidia Konar, Szmu FM. Polska muzyka, polskie historie i polski poranek. Zaczynamy.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.

Słuchacie Śniadania po polsku w Szmu FM. I jak tu nie zacząć sobotniego poranka od słów ty i tylko ty. Ta piosenka od lat ma niezwykłą moc i od razu robi się cieplej i bardziej po polsku. A skoro mamy sobotę 10 października, zajrzyjmy do naszego kalendarza. Dziś imieniny obchodzą przede wszystkim Pauliny, Franciszkowie, Danielowie i Przemysławowie. Są oczywiście też inni solenizanci, m.in. Maria, Jan, Leon, Samuel czy Zbigniew. Wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spokoju, dobrych ludzi wokół i powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi Wam coś dobrego, a marzenia, nawet te odkładane nam później, powoli stają się rzeczywistością. A jeżeli dziś świętujecie również urodziny, przyjmijcie ode mnie podwójne życzenia, pięknego dnia, spełnienia planów i przede wszystkim jak najwięcej dobrych chwil z tymi, którzy są dla Was ważni. Dla wszystkich jubilatów i solenizantów mam muzyczną dedykację. Pectus, głowę noś do góry. Ale zanim posłuchamy tej piosenki, przed nami jeszcze ważne dwie daty z naszego kalendarza. 10 października w 1410 roku pod Koronowem wojska polskie pokonały Krzyżaków. To było zaledwie kilka miesięcy po bitwie pod Grunwaldem. I jeszcze jedna dużo trudniejsza rocznica. 10 października 1794 roku rozgrała się bitwa pod Maciejowicami. Wojska insurekcji kościuszkowskiej poniosły klęskę, a ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli. A żeby zakończyć ten historyczny przystanek czymś zdecydowanie lżejszym, do Sylwestra zostały nam 82 dni, czyli spokojnie jeszcze zdążymy zrobić bardzo wiele. A teraz wracamy do muzyki i naszego śniadania po polsku w Szmu FM. Przed nami krótka przerwa muzyczna, przede wszystkim dedykacja dla wszystkich dzisiejszych jubilatów i solenizantów. Głowę noś do góry. A co?

10 października mija 110 lat od urodzin Edwarda Fischera, poety, autora tekstów, piosenek, librecisty i człowieka radia. Urodził się w 1916 roku w Słupcy, studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. Wojna przerwała jego studia. Walczył w kampanii wrześniowej jako oficer 70. Pułku Piechoty, a później trafił do niemieckiej niewoli. W Oflagu 2C Woldenberg rozwijał swoją twórczość. Pisał wiersze, piosenki i utwory sceniczne. To z tego okresu pochodzi jedna z jego najbardziej znanych piosenek, Ania. Po wojnie związał się z radiem. Pracował w Gdańsku, a później w Warszawie. Był między innymi pierwszym redaktorem naczelnym programu Trzeciego Polskiego Radia i jednym z ludzi, którzy współtworzyli środowisko późniejszej Trójki. Należał także do inicjatorów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jego teksty śpiewali m.in. Irena Santor, Mieczysław Fok, Czesław Niemen, Łucja Prus, Jerzy Płomski czy Danuta Rin. Wśród piosenek z tekstami Edwarda Fischera znajdziemy m.in. takie jak Pójdę na Stare Miasto z muzyką Władysława Szpilmana, Odro Rzeko z muzyką Edwarda Pałasza oraz Przyjedź Mamo na Przysięgę do muzyki Henryka Kleine. Już teraz przed nami ta ostatnia piosenka, której pierwszymi wykonawcami byli Truba Duży w 1968 roku. Posłuchajmy.

0: które szczególnie zainteresuje miłośników historii polskiej emigracji i polskich sił zbrojnych. Już jutro o godzinie 11 w Benoci Community Hub w siedzibie Kakuri Polish Club odbędzie się spotkanie z Adrianem Ramsem z Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem będzie historia cichociemnych polskich żołnierzy szkolonych m.in. w Szkocji, a następnie przerzucanych do okupowanej Polski. To szczególnie ważny temat dla Kakuri i okolic. Polski Klub w Kakuri prowadzi również Izbę Pamięci imienia generała Stanisława Sosabowskiego. Jeżeli macie znajomych, którzy chcą się nauczyć języka polskiego albo po prostu swobodniej porozumiewać się z polskimi znajomymi, to ciekawą propozycją jest wieczorowy kurs Conversational Polish w Aberdeen. To kurs na poziomie podstawowym zaplanowany na 8 tygodni w Aberdeen City Campus. Są to zajęcia wieczorowe. W ramach Summits That Eastern European Film Festival zostanie pokazany jeden z klasyków polskiego kina, Matka Joanna od Aniołów, Jerzego Kawalerowicza. Pokaz odbędzie się 30 października w Dunfermline o godzinie 19.30 Craigie Hall The Studio. Bilety dostępne w formule Pay What You Can, czyli ile kto może. 7 listopada w Aberdeen Art Gallery odbędzie się pokaz filmu Rave Łukasza Rodundy i Davida Nickela. To dokument o historii polskiej sceny techno od klubów lat 90. po współczesną kulturę rave. Film zostanie pokazany po polsku z napisami angielskimi. Pokaz o godzinie 13, bilety w cenach 4, 7 lub 10 funtów. Tego samego dnia w galerii będzie można zobaczyć także dwa kolejne filmy w festiwalu Summits That, Fragments of Eyes o 15.30 i And Then We Danced o godzinie 18.25. 15 listopada w Phoenix Center wystąpi Kamila Bydłowska, polska skrzypaczka mieszkająca w Londynie oraz pianistka Olga Palia. Wstęp 10 funtów. Posiadacze Newton D. Culture Card płacą połowę tej ceny. Warto również zaglądać do programu Polish Association Aberdeen. Stowarzyszenie prowadzi m.in. zajęcia dla dzieci, inicjatywy edukacyjne i działania skierowane do starszej części polskiej społeczności. Szczególnie interesująca jest oferta Polskiego Klubu Seniora dla osób od 55 roku życia wzwyż oraz zajęcia artystyczne dla dzieci. Ze względu na zmianę siedziby PAA, terminy zajęć warto jednak wcześniej potwierdzić u organizatora.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.

0: problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
1: Brać.
2: Nie brać.
1: Żyć.
2: Czy umierać?
1: Mogę wybierać.
2: Tylko sam nie potrafię.
1: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
2: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchacie Śniadania po polsku w Szmur FM. Rozpoczynamy mini koncert życzeń. Przed nami czerwone gitary i barwy jesieni. No, to jest utwór dosyć już taki dinozaurowy, bo wydany w grudniu 1966 roku na krążku, na którym pojawiły się tylko cztery utwory. Właśnie Barwy jesieni, Byczek Fernando i Tuż przed zachodem słońca Moja droga wiodła do ciebie. Winyl został wydany przez wytwórnię Polskie Nagrania Muza. I to jest, jak już powiedziałam, 66 rok, więc praktycznie początki zespołu Czerwone Gitary, które zostały założone tylko o rok wcześniej w Gdańsku Wrzeszczu w kawiarni Krystal przez byłych członków gdańskiego zespołu Pięciolinie. Tak czy inaczej, Barwy jesieni dzisiaj zażyczyła sobie nasza słuchaczka Maria.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmu FM.
1: Moi drodzy, przed nami druga i ostatnia propozycja w mini koncercie życzeń Żółte kalendarze Piotra Szczepanika. Utwór pochodzi z drugiego albumu artysty zatytułowanego Piotr Szczepanik śpiewa. Krążek ten został wydany w 1966 roku. Taka ciekawostka o artyście. Otóż studiował on historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Także z wykształcenia był historykiem sztuki. Artysta znany jest z innych przebojów, na przykład Kochać czy Goniąc kormorany, Puste koperty, Nigdy więcej i wielu jeszcze innych utworów. Dzisiaj piosenkę Żółty kalendarze zażyczył sobie nasz słuchacz Piotr.

to już wszystko na dziś. Od 9 rano była z Wami Lidia Konar i Śniadanie po polsku w Szumu FM. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę, za słuchanie i za wszystkie wiadomości. I przypominam, w mini koncercie życzeń możecie zamawiać swoje ulubione piosenki, pozdrowić bliskich, zadedykować komuś któryś utwór. Wystarczy napisać do mnie na Messengerze do środy na lidia.konar lub na Messengerze Śniadania po polsku w Szmu FM. Życzę Wam pięknego, spokojnego weekendu, dużo dobrej muzyki, dobrych spotkań i dobrej kawy. Do usłyszenia za tydzień.